mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Tysiąc rzeczy na raz. Zapchany aparat, niezaparzona kawa i niezaparzona.

0: czwartek o poranku, dokładnie godzina 6, czas na wiadomości Radia Gra.
1: Wieczorem Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię ataków na Iran. W związku z decyzjami prezydenta Donalda Trumpa o kolejnych atakach wczoraj mocno zdrożała ropa naftowa. Jak to wpływa na ceny paliw w Polsce? Program CPN może być ponownie uruchomiony. Na razie nie ma takiej potrzeby, tak mówił Miłosz Motyka, minister energii. O szczegółach Tomasz Terlikowski.
2: Minister zapewniał, że sytuacja jest kontrolowana, a dalszych wzrostów cen nie powinno już być. Jeśli wciąż paliwa są drogie, to dlatego, że sytuacja na rynku jest nadal niestabilna.
3: Federacja Rosyjska ma po uderzeniach w rafinerię problem z gotowymi paliwami, produktami naftowymi. W ten sposób musi je importować z innych części świata. Wobec tego jest tego surowca po prostu mniej na rynku.
2: Istotnym problemem jest także uzupełnianie rezerw paliwowych przez poszczególne państwa, ale to powinno się skończyć w najbliższym czasie.
3: Ta odbudowa powierzchni związanych z magazynami, ale też odbudowa zdolności rafinacyjnych na Bliskim Wschodzie potrwa. W ciągu najbliższych tygodni eksperci wskazują, że możliwe są spadki.
4: Ale rozumiem, że jeśli dojdzie do eskalacji, rząd będzie rozważał powrót do CPN-u.
3: Tak jak deklarowaliśmy od samego początku.
2: Jednym słowem, jeśli wojna rozgorzeje na nowo, a to wciąż jest możliwe, to rząd wróci do programu.
3: Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi.
2: Deklarował minister energetyki Miłosz Motyka.
1: Dziś przed południem minister zdrowia spotka się z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Tematem rozmów ma być zaprezentowany wczoraj przez rząd pakiet reform w ochronie zdrowia. Zakłada on m.in. wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę. Lekarze mają zostać też zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Praca w innych miejscach będzie wymagała zgody podstawowego pracodawcy.
0: Termometry we Wrocławiu może przy czwartku nie oszaleją, ale na razie od samego rana możemy spodziewać się drobnych przejaśnień. Jak już się na dobrze nam rozkręci ten czwartek, 14-15 stopni na termometrach w tym momencie, maksymalnie do 24, choć odczuwalnie może być ta temperatura niższa. Zachmurzy się w ciągu dnia, a także mamy małe szanse na przelotne opady deszczu. I jak tam się spało? Mam nadzieję, że przyjemna pobudka za wami. Jeżeli jeszcze trochę musicie się rozbudzić, to zapraszam wspólnie dzisiaj razem do 9:00. Rozbudzamy się razem. Oliwia Ciszewska, gramy na dobry początek. Sean Baker, VIP.

co jest najważniejsze z samego rana? Dobre nastawienie. I tego dobrego nastawienia będziemy szukać dzisiaj przez cały poranek. Już czwartek, więc pierwszy plus, za chwilę weekend. A kolejnym plusem są hity pełne słońca, którego nawet jak na niebie będzie brakować, no to zawsze zaczerpniemy nieco z głośnika. Za chwilę zerkamy do naszego kalendarza.

Wakacyjne rano i dobrze, lecimy z życzeniami imieninowymi, ponieważ dzisiaj 9 dzień lipca i świętują Weronika, Sylwia, Zenon, Lucja, Róża oraz Kornel. Najlepszego, najlepszego jeszcze raz. Swoje święto ma dzisiaj także Gdańsk, urodziny tego pięknego miasta, także wysyłamy życzenia i jak najlepsze myśli na północ naszego kraju. A kto jeszcze dzisiaj świętuje? Tom Hanks, 70. No proszę, jak to zleciało. Happy birthday, Tom, happy birthday.

Wakacyjne rano i dobrze. Czujecie się spragnieni? Tak z samego rana warto wypić szklaneczkę wody. Jeżeli jednak pędzicie i będziecie być może przy Placu Wolności, to uwaga, nowość, w tym miejscu stanął nowy punkt, w którym możecie napić się czystej, wspaniałej wody. Zdrój, z którego mogą korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści oraz pupile, ponieważ jest specjalna miska dla czworonogów. Nowy zdrój działa przez całą dobę, dołączył do innych miejskich poidełek we Wrocławiu, więc warto się rozglądać, jeżeli szukacie napoju. Przynajmniej nie trzeba kupować kolejnej kaucyjnej buteleczki. Czyli jeśli spacer po centrum zacznie przypominać pewną wyprawę przez pustynię albo dżunglę, to spokojnie, we Wrocławiu nie trzeba szukać oazy, wystarczy znaleźć zdrój.

0: Dla zastanawiających się, co to za kawałek, Talk to You znajdziecie bez problemu pod takim tytułem. A do godziny 7 wybrzmi u nas jeszcze Elton John oraz elektryczne gitary. Tak jeszcze będziemy grać w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę. Nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie. Przy Klecińskiej 155.
13: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
14: Maria Sadowska.
15: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
14: O reklamie.
0: Termometry we Wrocławiu może przy czwartku nie oszaleją, ale na razie od samego rana możemy spodziewać się drobnych przejaśnień. Jak już się na dobrze nam rozkręci ten czwartek, 14-15 stopni na termometrach w tym momencie, maksymalnie do 24, choć odczuwalnie może być ta temperatura niższa. Zachmurzy się w ciągu dnia, a także mamy małe szanse na przelotne opady deszczu.
16: Jest Radio Gra.

0: Dobrego grania nigdy dość, tak samo jak dobrych seriali nigdy dość. Zbliża się już powoli premiera kolejnego sezonu 1670, a we Wrocławiu specjalnie świętujemy, ponieważ to właśnie u nas zostanie pokazana piękna panorama 1670. I jeżeli nie udało wam się wczoraj zdobyć darmowych wejściówek, to będzie jeszcze okazja do tego 22 lipca. Przypomnę, wejściówki są dostępne przez internet, no ale trzeba tego konkretnego dnia się zalogować i spróbować zdobyć wejścióweczkę. Premiera trzeciego sezonu 1670 już 5 sierpnia.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: pytają mnie od samego rana, co robię, żeby mieć tyle energii. Moi drodzy, po prostu wysypiam się. A jak się nie wysypiam, no to napiję się jednej, drugiej, trzeciej kawki i jakoś to leci. Zbliżamy się już do godziny 7:00. Kolejne informacje, pogoda oraz horoskop już po 7:00. Zatem zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław, Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Po reklamie.
0: To już czwartek, 9 dzień lipca w kalendarzu i godzina 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
8: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Zapraszam na poranny raport Radia Gra. Na początek osiedle Brochów w stolicy Dolnego Śląska, gdzie TBS Wrocław rozpoczyna budowę 200 mieszkań na tani wynajem. O szczegółach inwestycji opowiada prezes tej miejskiej spółki Iwona Gosa.
9: Jest to największa nasza inwestycja wśród planowanych do zakończenia do roku 2028. Oprócz 200 lokali w tym budynku, w parterze budynku powstaną lokale usługowe, jak również społeczne. Swoją lokalizację znajdzie przedszkole, swoją lokalizację znajdzie filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Aktywności Lokalnej, czy w końcu siedziba Rady Osiedla.
8: A łącznie TBS Wrocław planuje do 2028 roku wybudować ponad 700 mieszkań na tani wynajem.
1: Radio Gra poleca.
8: Gastromiasto wraca na bulwar Dunikowskiego we Wrocławiu. Festiwal rozpocznie się jutro i potrwa do niedzieli. Tym razem dania kuchni azjatyckiej, włoskiej, polskiej oraz street food i owoce morza. W programie znajdą się także koncerty DJ-ów, strefy relaksu, atrakcje dla dzieci oraz rejsy po Odrze. A największą atrakcją sobotniej nocy będzie Silent Disco od godziny 22.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Prawie 4 miliony osób skontrolowała w ciągu ostatniego roku Polska Straż Graniczna na przejściach z Niemcami i Litwą. Zdecydowana większość dotyczyła niemieckiego odcinka granicy.
10: Straż Graniczna odmówiła wjazdu niemal 2000 osób. Ponad 1200 cudzoziemców przekazano w trybie tak zwanej readmisji uproszczonej, czyli tylu migrantów próbowało nielegalnie przekroczyć granicę i odesłano ich do państwa, z którego przybyli. Większość tych przypadków dotyczyła granicy z Litwą. To przede wszystkim obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, a także Uzbekistanu i Tadżykistanu. Polskie służby zatrzymały blisko 120 osób podejrzewanych o pomoc w organizowaniu nielegalnej migracji.
8: Informował Jakub Rybski. O poranku w Radiu Gra. Czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Piłkarski Śląsk Wrocław rozgromił Lechię Zielona Góra 6-0 w trzecim meczu kontrolnym podczas przygotowań do nowego sezonu w Ekstraklasie. Spotkanie rozegrano w Trzebnicy, gdzie WKS przebywa na zgrupowaniu w nietypowym formacie 2 razy po 60 minut. Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem spokojnej gry i badania sił obu zespołów. Wynik otworzył w 24 minucie Przemysław Banaszak, wykorzystując zamieszanie w polu karnym. Do przerwy Śląsk prowadził 1-0. Po zmianie stron wrocławianie wystąpili w mocno odmienionym składzie. W 69 minucie Luka Marianac podwyższył prowadzenie, a chwilę później na listę strzelców wpisał się Irodotos Christodoulou. Marianac zdobył swoją drugą bramkę w 86 minucie, a kolejne trafienia dołożyli Adam Ciućka i Michał Mokrzycki. Kolejny sparing Śląska-Wrocław zaplanowano na najbliższą sobotę. Rywalem będzie Odra Opole. Dziś trochę spokojniej, jeśli chodzi o wiatr. Po nocy nieco złagodniał i ciśnienie wzrosło do poziomu normy równe 1013 hektopaskali. Tyle pokazuje barometr Radia Gra i w zasadzie ciśnienie pozostanie dziś stabilne. Temperatura maksymalna we Wrocławiu na poziomie 22 stopni Celsjusza, no i czwartek z przewagą słońca, ale niewykluczone przelotne niewielkie opady deszczu.
0: Budzimy się dalej, kawusia w dłoń i najlepiej coś słodkiego do tego. W końcu czwartek o poranku. Już powoli możemy się rozluźniać i myśleć o planach na weekend. Ale zanim to, trochę słońca muzycznie. Alvaro Soler i Libre. Już teraz w Radiu Gra. Oliwia Ciszewska. Tak, wchodzimy w godzinę siódmą.

0: Trochę słońca na antenie Radia Gra i trochę gwiazd już w tym momencie, ponieważ czwartek w kosmosie przynosi nam taki dzień dla relacji różnych, przyjacielskich, rodzinnych, romantycznych. Chodzi o odnalezienie bliskości jeszcze przed weekendem. Postarajcie się zatem z samego rana nie spierać zbytnio o czas spędzony w toalecie. A jak robicie sobie kanapki, to zróbcie na przykład jedną więcej, w końcu przez żołądek do serca. Zodiakalny baran z kolei będzie dzisiaj rozleniwiony, ale to dobrze, wszechświat mu na to pozwoli. Byk z kolei w tym dniu nastawiony będzie na pielęgnowanie relacji z ludźmi, choć również po wszystkim będzie potrzebował chwili dla siebie. O tym lepiej nie zapominać.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: wakacyjne hity pełne słońca. Florida nam przed chwilą pogwizdał, a wy, jeżeli już zdążyliście nieco zapomnieć o tym, że mamy lato i wakacje, schowaliście gdzieś tam te letnie ubrania i pogodziliście się, że pogoda jest ostatnio nieco bardziej jesienna niż wakacyjna, to mam dobrą wiadomość. Synoptycy zapowiadają, że w przyszłym tygodniu do Polski wróci fala upałów. Najpierw gorące powietrze dotrze na zachód kraju, a później rozleje się także na pozostałe regiony. Temperatura miejscami znów przekroczy 30 stopni, choć tym razem upały mają być nieco łagodniejsze niż te z końca czerwca. W takim razie, powoli przygotowując się do kolejnej porcji lata, już za chwilę kolejna porcja hitów pełnych słońca.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław, Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 zł.

0: IAC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

wakacyjne rano i dobrze. Kto się obudził dzisiaj z taką pustką w głowie i nie ma jeszcze planów na popołudnie oraz wieczór, to już przychodzę z pomocą, ponieważ jak zawsze we Wrocławiu w wakacje mamy lato na pergoli i filmowe czwartki. Dzisiaj, jak w każdy wakacyjny czwartek o 21:30, na pergoli czeka Was naprawdę dobre kino w ramach dzisiejszego seansu La Grazia Paolo Sorrentino. Film niezwykle

z wątkami rodzinnymi, politycznymi, a także po prostu letnimi. Jeżeli zatem lubicie Włochy na ekranie, no to seans obowiązkowy.

0: tych wakacji Bausa Magnetic. O tym usłyszymy jeszcze, myślę, przez kolejne wspaniałe wakacyjne dni. A co przed nami? Na antenie Radia Gra jeszcze pojawi się Daria i Paranoja, a także Wilki. Zatem coś znanego idealnie przed godziną 8.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: My też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Dziś trochę spokojniej, jeśli chodzi o wiatr. Po nocy nieco złagodniał i ciśnienie wzrosło do poziomu normy równe 1013 hektopaskali. Tyle pokazuje barometr Radia Gra i w zasadzie ciśnienie pozostanie dziś stabilne. Temperatura maksymalna we Wrocławiu na poziomie 22 stopni Celsjusza, no i czwartek z przewagą słońca, ale niewykluczone przelotne niewielkie opady deszczu.
15: To jest Gra FM.
16: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Czwartkowy poranek mija nam w rytmie letnich hitów pełnych słońca. A jeżeli nie macie planów na weekend we Wrocławiu, to warto zajrzeć nad Odrę, ponieważ powraca gastro miasto. Od piątku do niedzieli na bulwarze Dunikowskiego najemy się, napijemy i będziemy mogli spotkać się także ze znajomymi oraz zabrać dzieciaki, bo strefa dla dzieci również będzie dostępna. Muzyka, rejsy po Odrze to jeszcze w planach. No a godzinowo również wygląda to dość dobrze, bo w piątek strefa będzie czynna aż do pierwszej, w sobotę również, no i w niedzielę do 21. Kolejne odsłony gastromiasta zaplanowano na 21-23 sierpnia oraz jeszcze we wrześniu, także jeżeli nie zdążycie w ten weekend, to jeszcze będzie parę okazji.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Lubimy dobrze pograć o poranku, ale także lubimy Was poinformować o tym, co najważniejsze, dlatego za chwilę kolejny raport i prognoza pogody. Zbliżamy się do godziny 8:00. Zostańcie blisko radia.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Kochasz streetfoodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą, szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Do Combo Vivaro lub produkowanego w Polsce Movano otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
11: Zapraszamy do Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Po reklamie.
0: Czas na kolejne czwartkowe wiadomości. Godzina 8:00 wybiła. Raport Radia Gra przed nami.
12: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Na początek raportu: rozpoczęta przebudowa ulicy Kminkowej na wrocławskiej Lipie Piotrowskiej. Na odcinku od Kaparowej do Lukrecjowej ulica jest zamknięta dla ruchu samochodów na blisko 3 miesiące. Prace potrwają pół roku, a koszt inwestycji wyniesie prawie 3 miliony złotych. W czasie robót przejazd zachowają autobusy MPK dojeżdżające do pętli autobusowej. Dla kierowców wyznaczono objazd ulicami Kaparową, Melisową, Ludwisarską i Kominiarską. Zakres prac obejmuje przebudowę 300 metrów jezdni, jej poszerzenie i wzmocnienie do pętli autobusowej, remont dalszego odcinka drogi oraz wykonanie poboczy z Kruszywa. Powstanie również jednostronny chodnik między Kaparową a Lukrecjową, nowe odwodnienie, oświetlenie i doświetlone przejście dla pieszych. W ramach inwestycji zostanie posadzonych także 40 drzew.
13: Twoje sprawy.
12: Drugi tydzień wakacji, część wrocławian już wypoczywa, niektórzy dopiero planują swój urlop. Wyjeżdżając za granicę warto pamiętać o ubezpieczeniu. Karta EKUS, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to podstawa. Jak działa ten dokument, wyjaśnia Aleksandra Kwiecień z NFZ-u.
14: EKUS potwierdza nasze prawo do niezbędnej opieki medycznej w stanach nagłych, w placówkach medycznych działających w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, czyli w ramach takiego Narodowego Funduszu Zdrowia w konkretnym kraju. Jeżeli w danym państwie pacjenci ponoszą część kosztów wizyt, pobytu w szpitalu, zabiegów, to my również takie opłaty będziemy musieli musieli ponieść.
12: O tym, kto może otrzymać kartę EKUS i jak jest wydawana, o tym więcej powiemy w Radiu Gra jeszcze przed południem.
13: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
12: Donald Trump oświadczył, że amerykańskie ataki na Iran są odpowiedzią na irańskie uderzenia w statki handlowe. Ataki USA trwają drugą noc z rzędu. Celem są m.in. irańskie radary nadbrzeżne, wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych i systemy obrony powietrznej w rejonie cieśniny Ormus. Przy mikrofonie wciąż Rafał Jędraszek. Zapraszam na kolejno poranku raport sportowy. Filip Tunia, młody talent futbolu amerykańskiego z Panthers Wrocław, już wkrótce rozpocznie nowy etap swojej kariery i to za oceanem. 12 lipca zawodnik wylatuje do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie kontynuował naukę i rozwój sportowy w Kalifornii. Będzie uczył się w jednej z renomowanych prywatnych szkół średnich z internatem, która położona jest w Watsonville w hrabstwie Santa Cruz, niedaleko wybrzeża Oceanu Spokojnego. Placówka oferuje zarówno wymagające program międzynarodowej matury, jak i rozbudowany program sportowy. Drużyna futbolowa MVC Mustangs rywalizuje na wysokim poziomie w Kalifornii, a nowy trener główny szkoły może pochwalić się wychowaniem 9 zawodników, którzy trafili do NFL. Dla Filipa Tuni to z pewnością szansa na rozwój pod okiem doświadczonego szkoleniowca, który sam był linebackerem. Najnowsze mapy pogodowe dla Wrocławia przejrzane przed chwilą w Radiu Gra trochę zmieniają pogląd na temperaturę maksymalną nie 22, a nawet 23 stopnie Celsjusza. Tyle mają maksymalnie pokazać dziś wrocławskie termometry, a kolejne dni jeszcze cieplejsze. Natomiast dziś czwartek pogodny, we Wrocławiu słoneczny, choć niektóre ze wspomnianych map nie wykluczają bardzo, bardzo niewielkich przelotnych opadów deszczu.
0: Poznaliśmy już nieco szczegółów pogodowych na temat naszego miasta. A co się dzieje w Polsce? No jak tak patrzę na mapę, no to trochę pada, trochę wieje, najbardziej na północy. Dlatego cieszymy się z tego, co mamy. Oliwia Ciszewska, gramy dalej. A wchodzimy w tę godzinę z magią w powietrzu oraz zaraz po tym Dawidem Podsiadło. Będzie również parę słów o Michale Wiśniewskim. Jeżeli zaintrygowałam, to zostańcie blisko radia.

Dawid Podsiadło, sezon. A kolejny sezon miłości rozpocznie się już prawdopodobnie niedługo u Michała Wiśniewskiego, ponieważ jesteśmy w tym dość przykrym momencie, kiedy kolejny rozwód przed nim. Sam zainteresowany informuje media o tym, że dostał pozew liczący 700 stron od swojej jeszcze małżonki. No i teraz najważniejsze pytanie, kto to wszystko przeczyta? Bo 700 stron to już nie dokument, to prawie cała saga rodzinna. Do takiej lektury to przydałaby się zakładka, kawa, panna filiżanka, kocyk, może jeszcze urlop na spokojne przewracanie tych kartek. No, wygląda na to, że w tej sprawie najtrudniejszy może być nie tylko finał, ale też dotarcie do ostatniej strony. No, ale wierzę w naszego gwiazdora. W końcu ma doświadczenie w takich sprawach.

0: Wakacyjne granie, w końcu budzimy się razem. Radio Gra informuje Was już od samego rana o tym, że mamy kolejny dzień mundialowych rozgrywek przed nami. W końcu dzisiaj będzie można obejrzeć mecz o w miarę normalnej porze, choć i tak jak dla mnie dość późno, 22. Mecz ćwierćfinałowy Francja-Maroko. W kolejnych dniach do końca tego tygodnia poznamy kolejnych również zakwalifikowanych do półfinału. Będzie się działo codziennie jakiś mecz, no najgorzej, że ten niedzielny o 3:00 w nocy albo rano, Argentyna-Szwajcaria. No cóż, będziemy śledzić tak czy siak. Dobrze, że mamy internet.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
8: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Cena sprzed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Cykady na Cykladach, wakacyjny hit na antenie Radia Gra. A skoro o tych wakacjach mowa, no to wiemy, jak niektórzy spędzają wakacje. Wiemy, przy trunkach wysokoprocentowych, jednak my we Wrocławiu sprawdziliśmy, jakie efekty przyniosło ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu. Przypomnijmy, ten zakaz trwa już tak naprawdę od 2018 roku, choć od 2025 działa na terenie całego miasta. Zakaz nie obejmuje restauracji i pubów. No i skoro mowa już o tym podsumowaniu, to Straż Miejska odnotowała około 20%

0: 10% mniej interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w przestrzeni publicznej oraz zakłócaniem porządku. Wcześniejsze dane z osiedli objętych ograniczeniami wskazywały też na spadek interwencji Straży Miejskiej o ponad 15%, no i policji o prawie 7%. Wygląda na to, że po 22 we Wrocławiu jest trochę spokojniej, a jedyny nocny hałas to chrapiący sąsiad.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Blue Monday w nowej wersji How Does It Feel, Dub Dogs na antenie Radia Gra, to wybrzmiało, a przed nami jeszcze sporo letnich hitów. Jennifer Lopez pojawi się przed godziną 9, a kto będzie w jej towarzystwie? No proszę bardzo, jeszcze Ania Dąbrowska. To także dla fanów polskiej piosenki.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Spółdzielnia mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle na Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
13: Każdy

0: oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż? To w euro!
5: Po reklamie.
6: Najnowsze mapy pogodowe dla Wrocławia przejrzane przed chwilą w Radiu Gra trochę zmieniają pogląd na temperaturę maksymalną nie 22, a nawet 23 stopnie Celsjusza. Tyle mają maksymalnie pokazać dziś wrocławskie termometry, a kolejne dni jeszcze cieplejsze. Natomiast dziś czwartek pogodny, we Wrocławiu słoneczny, choć niektóre ze wspomnianych map nie wykluczają bardzo, bardzo niewielkich przelotnych opadów deszczu.
7: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Muzyka i sport to najważniejsze tematy o poranku, szczególnie kiedy trwa mundial. Sporo mówiliśmy o tym, co się będzie działo na boisku, ale oprócz tego warto już teraz przygotować się na finał, który za około 10 dni będą muzyczne fajerwerki w przerwie finałowego meczu Mistrzostw Świata. Niczym słynne amerykańskie Super Bowl. Na scenie pojawią się m.in. Justin Bieber, Madonna, Shakira i koreańska grupa BTS. Będzie też Chris Martin, na przykład z Coldplay. Show ma potrwać około 11 minut w przerwie między jedną połową a drugą. No i przynajmniej nikt nie powie, że nie zdążył do łazienki.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: się gra, się ma. W Radiu Gra zbliżamy się już powoli do godziny 9:00. Kolejne informacje pogodowe, a także z Polski i ze świata przed nami. No i muszę powiedzieć, że także powoli zbieram swój manczur z biurka, bo pora zrobić miejsce dla Natalii, która będzie z wami przez całe przedpołudnie aż do 13:00. Ale żegnać się będziemy jeszcze za chwilę, także spokojnie, zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: Wakacje w dobrej formie? Mamy zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka ZOO.
10: Kto zwalcza ból?
11: Woltary!
10: Kto?
11: Woltary!
12: Woltary!
13: Ból szyi po pracy?
14: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
19: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
18: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland. Po reklamie.
0: 9:00 wybiła, czas na kolejną dawkę najświeższych informacji o poranku.
20: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od rozpoczętej na wrocławskim Albinie ważnej inwestycji wodociągowej. Przebudowa obejmie ulicę Walecznych, Piastowską oraz plac Westerplatte, gdzie dotychczasowa sieć wodociągowa funkcjonuje od ponad 100 lat. Odcinki z lat 1911-36 w ostatnim czasie stały się coraz bardziej awaryjne, dlatego zdecydowano się na ich wymianę. W ramach prac zlikwidowanych zostanie 800 metrów starej sieci, w jej miejsce powstanie ponad 500 metrów nowoczesnego rurociągu. Większość prac prowadzona będzie w tej technologii bezwykopowej, co pozwoli ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców i kierowców, a nowe rury zostaną wprowadzone metodą krakingu polegającą na kruszeniu starych rurociągów i wciąganiu w ich miejsce nowych. Wartość inwestycji to blisko 1 600 000 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych, a prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Natomiast na wrocławskim Brochowie rusza budowa 200 mieszkań na tani wynajem. Mają być gotowe do 2028 roku. Jak pokazują ostatnie lata, mieszkania w formule TBS cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
1: Na jeden lokal otrzymujemy ponad 30 wniosków. Zainteresowanie jest bardzo duże tym systemem, dlatego chcemy wyjść z ofertą do zapotrzebowania rynku i będziemy realizować nasz ambitny plan, który zakłada budowę ponad 700 mieszkań do końca 2028 roku.
20: Mówiła Radiu Gra Iwona Gosa, prezes miejskiej spółki TBS Wrocław.
21: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
20: Hiszpania zmaga się z falą upałów. W Barcelonie padł wczoraj historyczny rekord temperatury. Termometry pokazały 40,7 stopnia. To najwyższa wartość od ponad 100 lat prowadzenia pomiarów. W całej Katalonii odnotowano także rekordowo ciepłą noc. W Portbou temperatura wyniosła blisko 32 stopnie. Meteorolodzy podkreślają, że tak wysokie wartości w Barcelonie są wyjątkowe, ponieważ zwykle upały łagodzi bliskość Morza Śródziemnego. Tysiąc 13 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra, także ciśnienie w normie stabilne. Okolice 19 kreski powyżej zera już pokazują wrocławskie termometry, a maksymalnie mają dziś wskazać do 23 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni, mocniejsze podmuchy przekraczają nieco próg 20 km na godzinę. Czwartek we Wrocławiu z przewagą słońca, biometr obojętny.
0: Dobra energia od samego rana, załadowana, można lecieć dalej i podbijać ten czwartek. Cieszę się, że spędziliśmy poranek razem, a teraz już Bonnie Tyler dalej nastroi nas wspaniale na ten dzień. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś, do usłyszenia i jutro.

0: Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, a ja One More Time w tym tygodniu mówię wam dzień dobry, cześć, bardzo mi miło, że jesteście po drugiej stronie radia, witam was serdecznie i gorąco i zapraszam na program, który zaczyna się właśnie teraz, nieustające wakacje do 13 w Radiu Gra, Natalia Kawałek z wami, no i parę dobrych numerów do zagrania, oczywiście, jak zawsze mam.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a

0: Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: ciągnie do ciebie.
1: Ciągnie do ciebie, wiadomo. Męskie granie orkiestra i nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania w Radiu Gra Wrocław. A nas ciągnie przy okazji też do weekendu, dlatego w czwartkowe przedpołudnie również weekendem się zajmiemy. No bo kto nam zabroni? No kto nam zabroni? Powiedzcie mi. Dlatego mamy dla was podpowiedź. Pojutrze o godzinie 18 wrocławska potańcówka na Placu Wolności. Jeszcze nie wiem jak z pogodą, ale pięknie na pewno będzie. Letni wieczór, muzyka, taniec. Będzie też podpowiedź, jeżeli chodzi o kroki, drobne lekcje, na pewno bez

problemu załapiecie, tym bardziej, że zaczynają się o godzinie 18:00, będzie pokaz, lekcja tańca, a później potańcówka otwarta dla wszystkich. Nie musicie się zapisywać, po prostu wpadajcie. Plac Wolności, sobota 18:00, musicie tam być.

0: High on Emotion. No całkiem sporo emocji przed nami dzisiaj. No bo tak, wczoraj mieliśmy pierwszy w trakcie tegorocznego mundialu moment, kiedy no nie było. Po prostu nie było żadnego meczu. Kto nie jest fanem piłki nożnej, ten chociaż na moment mógł sobie odsapnąć. Ale wszystko dzisiaj wraca. Emocje będą przepotężne, bo nie tylko ze sportowego punktu widzenia, ale również historycznego. Ten dzisiejszy mecz będzie absolutnie wyjątkowy. Francja-Maroko, takie spotkanie dzisiaj o 22:00. Gdzie oglądać ten mecz na mieście? O tym na pewno sobie jeszcze dzisiaj powiemy, ale wcześniej zajmiemy się na pewno prognozą pogody. Sprawdzamy, jak na nasze emocje pogoda będzie wpływać. Za chwilę to najnowsza. Sprawdzamy.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie. Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Każdy

0: do Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
5: 1013 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra, także ciśnienie w normie, stabilne. Okolice 19 kreski powyżej zera już pokazują wrocławskie termometry, a maksymalnie mają dziś wskazać do 23 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni, mocniejsze podmuchy przekraczają nieco próg 20 km na godzinę. Czwartek we Wrocławiu z przewagą słońca, biometr obojętny.

0: I to się nazywa Solidarność. Wiki Gabor i Kaja ramię w ramię w Radiu Graj. Właśnie tak, ramię w ramię idziemy sobie przez to czwartkowe przedpołudnie. A idzie nam całkiem dobrze, bo zbliżamy się do 10:00, co oznacza, że za parę chwil, dosłownie parę chwil, zaczniemy nasz najnowszy raport, a więc bądźcie blisko, jeżeli tylko chcecie być na bieżąco.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Zgodnie z obietnicą mamy dla Was najnowszy raport. Punktualnie 10:00 sprawdzamy, co ważnego dzieje się w mieście.
9: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od rozpoczynającej się właśnie sesji Rady Miejskiej Wrocławia, w trakcie której radni między innymi będą decydować o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i po konsultacjach z miejskimi służbami finansowymi proponowana podwyżka ma być niższa nieco niż pierwotnie planowano. Nowa stawka ma wynosić 55 zł od osoby miesięcznie zamiast wcześniej zakładanych 57 zł. To wzrost o 13 zł i 70 6 groszy w stosunku do obecnej opłaty, ale jak podkreśla miasto, nadal poniżej maksymalnej stawki dopuszczonej przepisami krajowymi, która wynosi 70 zł. Do tego dziś miejscy radni zajmą się m.in. opłatami za wywóz śmieci, profilaktyką alkoholową, podsumowaniem i zamknięciem miejskiego programu w zakresie in vitro oraz apelem do rządu o podwyższenie mandatów za złe parkowanie. Wracamy do tematu karty EKUS. Jeśli wrocławianie planują urlopy poza granicami kraju, warto ją wyrobić.
10: Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego może otrzymać każda osoba, która ma prawo do świadczeń medycznych w Polsce. Karta jest wydawana bezpłatnie dla największej grupy z wszystkich nas, czyli osób zatrudnionych na etacie albo prowadzących działalność gospodarczą do 3 lata. W przypadku dzieci karta standardowo jest ważna do ukończenia 18 roku życia.
9: Wyjaśniała Aleksandra Kwiecień z NFZ-u.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Krynica morska sprząta po wichurach, potężne fale zniszczyły nadmorze. morską infrastrukturę.
11: Sprzątamy i sprzątamy miasto, bo dzisiaj tak naprawdę to tylko awaryjnie tam, gdzie były drzewa do cięcia, leżały na samochodach, to tym się zajęliśmy. Jutro będziemy sprzątać. Raz, dwa, do weekendu wszystko ogarniemy.
12: Troszeczkę drzew powyrywanych.
13: Jeszcze takiego wiatru jeszcze nie widziałem. To, co widziałem na plaży dzisiaj, to zaskoczyło mnie to i to tak solidnie.
9: Mówili turyści, mieszkańcy i burmistrz Krynicy Morskiej Sylwia Szczurek. Słoneczny Wrocław i ciepły, okolice 21 kreski na plusie już na redakcyjnym termometrze Radia Gra do 23 stopni Celsjusza powinien według prognoz pokazać dziś maksymalnie, ale najnowsze mapy potwierdzają także, co mówiliśmy o poranku, możliwe dziś we Wrocławiu. Delikatne, przelotne, ale jednak opady deszczu. Do tego i dziś może być jednak odczuwalny wiatr. Północno-zachodnie powiewy osiągają prędkość powyżej 25 km na godzinę.
0: Każdy, kto potrzebuje energetycznego, muzycznego kopniaka, zaraz go ode mnie dostanie. Szykujemy dla was naprawdę konkretne granie, takie, żeby ten czwartek spędzać dużo przyjemniej. To nawet taki kopniak sportowy, Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Możesz wygrać, jeśli tylko chcesz. Tak nam śpiewa grupa Modern Talking. I wiadomo, jeżeli chodzi o $1 000 000, to tak łatwo znowu nie jest. Ale jeżeli chcielibyście zagrać w muzyczne bingo i wygrać ze swoimi znajomymi, no to myślę, że jest całkiem spora szansa, że wam się to uda. Szczególnie jeżeli jutro na 20 wybierzecie się na dach Dominikańska, bo to właśnie tutaj jutro muzyczne bingo o godzinie 20 jest organizowane. Wstęp wolny, nie musicie się zapisywać. Po prostu przychodzicie, no i bawicie się w bingo. Gracie w bingo, zamiast numerków usłyszycie po prostu hity, które będziecie rozpoznawali już od pierwszych sekund. Macie ochotę na takie muzyczne rozrywki? No to zaglądajcie, dach Dominikańska, jutro 20.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
18: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
19: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
20: Po reklamie.

0: Radio Gra FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Diaboni od nowa. Piękna inicjatywa, żebyśmy tak na przykład wzięli to lato i zresetowali, żeby zrobiło się jakoś tak, wiecie, normalnie. Nie za zimno, nie za ciepło, tylko tak w sam raz. To by było bardzo pięknie, bardzo miło. Nie wiem, co na to pogoda. Prognozę tę najnowszą sprawdzimy już za moment, bo z tego, co kojarzę, idą do nas jakieś upały. Nie do końca to mam na myśli, mówiąc, żeby lato było takie w sam raz, w punkt. No ale cóż, będzie co będzie. Sprawdzamy. No właśnie, co pogodowo wydarzy się w naszym mieście. Zostańcie.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji Lelenfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.

0: Biedronka.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.
2: Słoneczny Wrocław i ciepły, okolice 21 i kreski na plusie już na redakcyjnym termometrze Radia Grado 23 stopni Celsjusza powinien według prognoz pokazać dziś maksymalnie, ale najnowsze mapy potwierdzają także, co mówiliśmy o poranku, możliwe dziś we Wrocławiu. Delikatne, przelotne, ale jednak opady deszczu. Do tego i dziś może być jednak odczuwalny wiatr. Północno-zachodnie powiewy osiągają prędkość powyżej 25 km na godzinę.
3: Radio Grado.

0: magical, no magicznie, mistycznie to nam się może zrobić nie tylko wtedy, kiedy Benson Boone śpiewa w Radiu Gra Wrocław, ale również wtedy, kiedy wybierzecie się na bulwar Ksawerego Dunikowskiego i obiecie się pysznościami. I to jest taki moment, kiedy macie już ten pełny żołądek, na języku czujecie jeszcze te fantastyczne smaki, to możecie poczuć, że no jakaś magia się dzieje po prostu. A jutro, od jutra w zasadzie, przez cały weekend jest szansa, żeby się tak poobiadać, żeby aż gwiazdki przed oczami widzieć. Gastromiasto 2026, kolejna edycja, żeby sobie zjeść coś pysznego. Food trucki różnego rodzaju i tutaj przy okazji masa fantastycznych atrakcji. Jeżeli chodzi o kuchnię, no to kuchnia, moi drodzy, z całego świata. Więc jeżeli jesteście otwarci na testowanie, jesteście głodni nowych smaków, no to nie ma lepszej opcji. Bulwar Dunikowskiego od jutra do niedzieli. Zaglądajcie tam codziennie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Jak zaczęłam sobie przeglądać, kto tam będzie, jakie atrakcje będą czekać, no przede wszystkim, jakie stoiska i jakie pyszności będą tam na nas czekać, to ja się zrobiłam tak głodna, że chyba przyspieszę sobie przerwę obiadową. Decyzję tego typu zostawiam wam, no i zostawiam was też z doskonałymi brzmieniami. To Mouse Teeth.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle na Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
9: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Na Santago.com baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
5: I mamy punktualnie 11. Nasi dziennikarze, jak zawsze, też punktualnie mają dla Was najnowszy raport.
6: Wrocław oficjalnie zamyka miejski program leczenia niepłodności metodą in vitro. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra, przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Program realizowany był od 2019 do 2024 roku. Przeznaczono na niego z budżetu miasta ponad 4,5 miliona złotych. W ciągu 6 lat wsparcie finansowe otrzymało 997 par, przeprowadzono 854 procedury medyczne, a efektem programu są narodziny 336 dzieci. Od czerwca 2024 roku wsparcie dla in vitro jest finansowane z budżetu państwa w ramach rządowego programu.
7: Temat dnia w Radiu Gra.
6: Mówimy dziś o budowanych we Wrocławiu tanich mieszkaniach na wynajem. Ruszyła budowa 200 lokali na Brochowie, a do 2028 łącznie powstanie ponad 700 takich mieszkań.
8: Mamy ogłoszoną procedurę przetargową na wybór wykonawcy w części Żernik. Aktualnie kończymy inwestycje i za chwilę będziemy przystępować do odbiorów w Leśnicy na ulicy Dolnobrzeskiej, ale także przygotowujemy, już jesteśmy na ukończeniu przygotowania procedury przetargowej na budowę kolejnych mieszkań na Praczach Odrzańskich, a w dalszej kolejności kolejne mieszkania na Głubczyckiej.
6: Mówiła Radiu Gra Iwona Gosa, prezeska Miejskiej Spółki TBS Wrocław.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Naczelna Rada Lekarska w czasie spotkania z szefową resortu zdrowia zaprezentuje dziś szereg uwag do najnowszego projektu zmian w szpitalach. Prezes Rady Łukasz Jankowski przypomni ich inną propozycję, jak regulować pensje.
9: Apelujemy o 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na etacie. Z naszych danych wynika, że 1/3, a nawet trochę więcej lekarzy porzuciłaby wtedy kontrakty.
6: Lekarze przypominają, że pomysł górnego limitu zarobków lekarzy ministerstwo przedstawiło w ubiegłym roku. Wtedy sprzeciw medyków był tak silny, że rząd ostatecznie wycofał się z tego pomysłu. Prognozy dla Wrocławia, szczegółowo i ponownie zresztą przeglądane przed chwilą w redakcji Radia Gra, twierdzą, że przelotne, delikatne opady deszczu mogą pojawiać się dziś w mieście, ale generalnie w ciągu dnia pogodnie, przewaga słońca i idealne, bo w normie ciśnienie 1013 hektopaskali na wrocławskich barometrach, a do 23 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą dziś termometry.
5: Dziękujemy pięknie naszym dziennikarzom za raport. Kolejny pojawi się u nas za godzinę punktualnie w samo południe. Wiecie, jak na dzikim zachodzie, kiedy spotykają się rewolwerowcy. A my tymczasem wracamy. Wracamy do hitów pełnych słońca, takich, które robią nam po prostu lepszy czwartek. Opus, Life is Life, na na na na na. Już można śpiewać.

0: Willy Lopez, you can't stop the beat. W Radiu Gra takie bity wam podrzucamy po 11, ale podrzucamy też ciekawe newsa. To jest news, który musicie usłyszeć. Wozinia, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. Gość, który jest absolutnym bohaterem tegorocznego mundialu, szczególnie po tym meczu z Hiszpanią. No co gość tam bronił? No absolutny bohater, innego lepszego słowa na to po prostu nie ma. No i nie tylko kibice go pokochali, nie tylko internet go pokochał, ale pokochali go też naukowcy. Na tyle, że postanowili oddać mu hołd, gdyż odkryli ostatnio nowy gatunek pewnego zwierzaka i stwierdzili, no to się będzie nazywał Wozinia i tyle. I wszystko fajnie, wszystko super, gratulujemy, tylko problem jest taki, że naukowcy odkryli mięczaka, a Wozinia ze wszystkich ludzi świata z całą pewnością mięczakiem nie jest. Więc gdyby udało się jeszcze odkryć w naturze jakiegoś twardziela, to też warto go nazwać Wozinia.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.

0: kup za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat w Radio Gra Wrocław. Takie bity podrzucamy po 11, ale podrzucam też zgodnie z obietnicą propozycję, jak tu fajnie spędzić weekend. I teraz tak, coś dla tych, którzy mają zwierzaki. Przed nami kolejna letnia edycja targów dla miłośników zwierząt we Wrocławiu. Hala Świebockiej pojutrze o 12. To właśnie tutaj możecie po pierwsze przyjść ze swoimi pupilami, a po drugie znaleźć fajne marki, polskie produkty i zagraniczne perełki przy okazji też, które na co dzień średnio są dostępne. A znajdziecie najlepszą karmę, smakołyki, zabawki, szelki, smycze, ubrania.

0: sianka, legowiska, wszelkiego rodzaju akcesoria. Będą też porady, będzie też trochę niespodzianek, więc drodzy właściciele zwierzaków, czy to psiaków, czy kociaków, czy jeszcze innych, śmiało zaglądajcie również ze swoimi zwierzakami. Hala Świebockiej, godzina 12 w sobotę. Będzie fajnie, będzie super, na pewno się obkupicie, a dodam jeszcze, że wstęp jest wolny.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: A właśnie, jeżeli komuś mało słońca już teraz, to zabieramy was na francuską Rivierę. Tam zawsze jest słonecznie, nawet jak się zbierą jakieś chmury. To i tak jest pięknie. Ela, ela, dla was.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Każdy

0: po raz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
4: Uczę się włoskiego.
3: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Prognozy dla Wrocławia, szczegółowo i ponownie zresztą przeglądane przed chwilą w redakcji Radia Gra, twierdzą, że przelotne, delikatne opady deszczu mogą pojawiać się dziś w mieście, ale generalnie w ciągu dnia pogodnie, przewaga słońca i idealne, bo w normie ciśnienie 1013 hektopaskali na wrocławskich barometrach, a do 23 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą dziś termometry.
9: To jest Gra FM.

0: I to się nazywa inspiracja, to się nazywa dobry pomysł, to się nazywa plan, który warto wcielić w życie. Krok za krokiem, byleby tylko jakkolwiek do przodu. Nieważne w jakim tempie pędzimy, idziemy, wleczemy się przez to czwartkowe przedpołudnie, które zaraz przestanie być przedpołudniem, bo za chwilę godzina 12 wybije. No a o 12 oczywiście jak zawsze możecie liczyć na naszych dziennikarzy, którzy już dopinają ostatnie zdania najnowszego raportu. Bądźcie z nami blisko, żeby usłyszeć je jako pierwsi.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż? To w euro!
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu. Napój izotoniczny niegazowany Oshi. Różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka. Tylko 8,49 za 200 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: Po reklamie.
0: 12, samo południe, no to lecimy z kolejnym raportem. Posłuchajcie, co przygotowali nasi dziennikarze.
20: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od informacji dla kierowców o możliwych, niewielkich, ale jednak utrudnieniach na wybranych ulicach Wrocławia z powodu pracy ekip drogowych naprawiających ubytki w jezdniach. Dziś będą pracować na Fabrycznej, to ulice Elbląska, Pereca, Żelazna, Szczęśliwa, Żernicka, Rogowska, Eluarda, Szarskiego, Jordanowska, Sztabowa, Bzowa czy Dolnobrzeska. Na Krzykach z kolei Przestrzenna, Japońska, Warszawska, Biegła, Leonarda, Da Vinci, na Psimpolu Giżycka, Groszkowa, Żmigrodzka, Baga, Tela i Zelenaja, a na Starym Mieście pojawią się na dobrej.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
20: Dziś przypominamy wrocławianom, że w przypadku wakacyjnych wyjazdów za granicę warto wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, ale warto być może rozważyć także zakup prywatnego ubezpieczenia, tak by w razie problemów otrzymać pomoc.
21: Ubezpieczenie podróży to jest tak właściwie poduszka bezpieczeństwa, która chroni Ciebie i Twoich współtowarzyszy przed finansowymi skutkami nagłych zdarzeń losowych, takich jak wypadków czy chorób, nie tylko podczas wakacyjnego wyjazdu. Ubezpieczenie podróżne gwarantuje nam organizację pokrycie kosztów leczenia pobytu w szpitalu, konsultacji lekarskich, zakupu leków i organizacji asystans, w tym transportu medycznego, zapewni nam dodatkowo pomoc infolinii.
20: To była Elżbieta Pękala, agentka ubezpieczeniowa.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Amerykańscy żołnierze wracają do Polski, ma się to stać w ciągu 8 tygodni, poinformował wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Ilu dokładnie wojskowych będzie stacjonować nad Wisłą?
8: To ponownie będzie około 10 tysięcy żołnierzy z USA. To będzie po prostu powrót do liczby przed tym, jak w maju pojawiła się informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskich sił. Jak mówił wiceszef MON-u, toczą się negocjacje w sprawie stałej obecności, jednak przygotowanie takiej operacji może potrwać kilka lat. Według nieoficjalnych informacji najbardziej prawdopodobne lokalizacje dla przyszłej stałej bazy amerykańskich żołnierzy to okolice Poznania lub Wrocławia.
20: To był Kacper Wróblewski. Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i miejscami pochmurny lekko Wrocław, a miejscami gdzieś tylko ledwo przebija się słońce. Tak może być w drugiej części dnia, nawet niewykluczone, że po południu lekko pokropi deszcz. Na wrocowskich termometrach maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, do tego stabilne ciśnienie i do tego w normie.
0: Okej, okay, to otwieramy drugą połowę czwartku. Hity pełne słońca, hity pełne energii, takie będziemy wam serwować, żeby to czwartkowe popołudnie dużo przyjemniej nam płynęło. I to wiecie, bez dodatkowego tankowania kawy. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, a to Kygo, Khalid i Griffin.

0: Rick Astley, Whenever You Need Somebody. To z dedykacją dla wszystkich tych, którzy dzisiaj świętują. A jeżeli o imieniny chodzi, to 9 lipca są to Weronika, Sylwia i Zenon. Wszystkiego pięknego Wam życzymy. Ale są też znane osoby, które dzisiaj obchodzą urodziny. I to jest, słuchajcie, dosyć proste do sprawdzenia. I już podpowiadam, Zdzisław Maklakiewicz, urodzony 9 lipca. Ale też Mieczysław Szcześniak. Mamy na tej długiej liście również Toma Hanksa, Bona Scotta czy Courtney Love. A dla fanów skoków narciarskich Roman Kołdelka również dzisiaj świętuje. Ale nie musicie być znani, żeby dzisiaj świętować i nie musicie być znani, żeby dostać ode mnie bardzo miły, mam nadzieję, prezent, czyli kilka słów o Was na podstawie horoskopu dla osób urodzonych 9 lipca. Osoby, które właśnie dzisiaj się urodziły, są odpowiedzialne, bardzo obowiązkowe, zawsze dotrzymują słowa, a do tego wszystkiego są wrażliwe na sztukę, pełne zdolności komicznych, co jest też bardzo ciekawym połączeniem. Lubią podróżować, rozmyślać i studiować rozmaite, poważne zagadnienia. Wszystkiego pięknego Wam życzę, jak najwięcej podróży, skoro tak je kochacie. No i wszystkiego dobrego, nie tylko na 9 dzień lipca.
1: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! Jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Nowy sezon programu LOL, kto się śmieje ostatni. Gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariusz Kałamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
9: To jest jakby luksusowo.
8: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: naprawdę. Biedronka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

0: Może trochę dramatycznie, ale jakże pięknie. Komodo, I Just Died In Your Arms w Radiu Gra Wrocław po godzinie 12. I teraz nie dramatycznie, a bardzo zabawnie będzie w klubie Wędrówki, bo to właśnie tutaj szykuje się występ Łukasza Kowalskiego, stand-upera, bardzo zabawnego gościa, który no naprawdę rozwala swoim poczuciem humoru bardzo niekonwencjonalnym. I jeżeli chcecie go zobaczyć, to w najbliższą sobotę jest okazja. Ale teraz uwaga, nie będzie to taki klasyczny występ stand-upowy, a będą to testy nowego materiału. We Wrocławiu takie rzeczy często się nie dzieją, bo zazwyczaj stand-uperzy przyjeżdżają do nas już z gotowym programem, że możemy się tylko śmiać i nic poza tym, a tutaj wszystko będzie zależało od naszej oceny, co wejdzie do tego głównego programu, a co nie. No właśnie, my będziemy tą testową publicznością. Bardzo fajna okazja do tego, żeby zobaczyć, jak wygląda ten proces tworzenia nowego materiału. Łukasz Kowalski zaprasza, najbliższa sobota, 17, klub Wędrówki. Od razu mówię, bilety są śmieszne. Śmiesznie, tanie, tak jak to na testach nowego materiału zwykle bywa. Także śmiało zaglądajcie, Wędrówki zapraszają na 17 w sobotę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: wakacje, to się chyba nie można czepiać za bardzo, jeżeli ktoś wstaje po 12. Grzegorz Chyży i Tab z numerem wstaje właśnie po 12, nawet całkiem blisko pierwszej godziny na zegarach. Ale dobra, niech sobie każdy wstaje o której tylko chce i o której potrzebuje, no szczególnie jeżeli to jest urlop, no to można zaszaleć. Tymczasem, czy szaleć będzie pogoda, czy w końcu nam się ustabilizuje i czy w końcu to lato będzie takie, jakie powinno być, to za chwilę będziemy sprawdzać, za chwilę najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Po reklamie.
14: Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i miejscami pochmurny lekko Wrocław, a miejscami gdzieś tylko ledwo przebija się słońce. Tak może być w drugiej części dnia, nawet niewykluczone, że po południu lekko pokropi deszcz. Na wrocowskich termometrach maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, do tego stabilne ciśnienie i do tego w normie.
15: To jest Gra FM.

0: Jako że jesteśmy w radiu, to tego nie widać. Niestety jest to rzecz, której też nie słychać, ale można sobie wyobrazić Tripsa z tymi niebieskimi włosami, bardzo wakacyjnymi. Halo już za nami, w radiu gra. I za nami też już w zasadzie program Nieustające wakacje. Pięknie Wam dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Natalia Kawałek, słyszymy się również jutro. A tymczasem zostawiam Was w dobrych rękach z dobrą muzyką i będziecie za chwilę przepełnieni informacjami na temat tego, co dzieje się u nas w regionie, co dzieje się u nas w mieście. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to krótko mówiąc, warto zostać blisko Radia Gra. Ja tymczasem życzę Wam dobrego popołudnia i przy okazji smacznego, bo niewykluczone, że zaraz w Waszej okolicy gdzieś tam się odpali jakaś kuchenka mikrofalowa. Więc trzymajcie się ciepło, smacznego raz jeszcze i do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Stagione Słońca.
1: Reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agatmyślnikgroup.pl.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Mamy 13 zegarek, słuchacie Radia Gra FM Wrocław. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
16: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek zaglądamy na Lipę Piotrowską we Wrocławiu, gdzie ruszyła przebudowa ulicy Kminkowej. Chodzi o odcinek od Kaparowej do Lukrecjowej. Na razie jest zamknięta dla samochodów na blisko 3 miesiące. Dla kierowców wyznaczono objazd ulicami Kaparową, Melisową, Ludwisarską i Kominiarską. W czasie robót przejazd zachowają autobusy MPK dojeżdżające do pętli. Prace potrwają pół roku, a koszt inwestycji wyniesie blisko 3 miliony złotych.
17: Radio Gra ostrzega.
16: Ci z Wrocławia, którzy przygotowują się na wymarzone egzotyczne wakacje gdzieś na południu Europy, w Afryce, Azji czy w Ameryce Południowej, powinni przed wyjazdem starannie przygotować się na zagrożenia, na które mogą tam natrafić. Profesor Andrzej Gładysz, wrocławski zakaźnik, podpowiada, że szczególnie trzeba uważać przy jedzeniu owoców.
18: Przede wszystkim wszystkie owoce, które spożywa się, muszą być umyte lub obrane odpowiednio z łupiny. Dwa, nie wolno w tym wypadku te też wchodzić do wód, szczególnie stojących, bo po prostu trzeba się liczyć z tym, że są to tereny, gdzie występują drobną, gdzie występują pasożyty i niestety te formy atakujące mogą znajdować się właśnie w wodzie. I potem dopiero po jakimś czasie się orientujemy, żeśmy ulegli zakażeniu pasożytem, który w naczyniach siedzi, prawda?
16: Profesor Gładysz dodaje, że do picia i mycia zębów powinno używać się wyłącznie wody butelkowanej lub przegotowanej.
17: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Nowe tablice LED pojawiły się na autostradzie A1. Ostrzegają przed korkami i najechaniem na stojące w nim pojazdy. Tablice znajdziecie za węzłami autostradowymi w kierunku Gdańska i Łodzi. Ma to pomóc uniknąć kolizji i wypadków spowodowanych zatorami.
0: My po przeprowadzeniu szczegółowych analiz technicznych uznaliśmy, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem będzie wdrożenie systemu tablic LED rozmieszczonych na całej długości autostrady.
16: Mówiła Anna Kordecka, rzecznik prasowy Gdańsk Transport Company. Niestety, ale wciąż we Wrocławiu wiatr jest odczuwalny. Przed chwilą spoglądając w Radiu Gra na punkty pomiarowe umieszczone na rogatkach miasta, wieje nawet z prędkością do 35 km na godzinę. Temperatury dziś całkiem przyjemnie mimo to, bo do 23 stopni Celsjusza pokażą maksymalnie wrocławskie termometry. Ciśnienie w normie 1013 hektopaskali. Popołudnie może być pochmurne, natomiast i do tego we Wrocławiu możliwe przelotne niewielkie opady deszczu.
15: Czwartkowe popołudnie, chwila po 13 na zegarach. Słuchajcie, Gra FM Wrocław. Dzień dobry, hity pełne słońca. Mamy dla was w wystawie obowiązkowym. No i od takiego zaczniemy. Katrin and the Waves, Walking on Sunshine. Na czwartek jest takim dniem, że można odważnie myśleć o kolejnym wakacyjnym weekendzie i będę was o tym przekonywał, że nudy w mieście nie będzie. Marcin Wisiecki, dzień dobry, witam.

0: oczekiwaniu na powrót pięknego, spektakularnego lata zabieramy was w miejsca, gdzie tego słońca brakować nie będzie. A muzycznie też dobrze gramy i na za nami, a przed nami między innymi w weekend, słuchajcie, Gastromiasto wracające. Będą kuchnia Kołak, znowu będzie pyszniej. To jest miejsce, do którego dzisiaj zajrzymy. Oczywiście, że odwiedzimy jeszcze raz maturzystów, bo oni wczoraj poznali wyniki matur. Sprawdzimy jeszcze raz, jak poradzili sobie wrocławscy maturzyści z egzaminem dojrzałości. Będziemy też mówili o tym, że będzie można szybko, sprawnie i zdecydowanie taniej podróżować w kierunku Czech. Jest specjalna promka na podróże kolejowe w tym kierunku. Poza tym wrócimy na chwilę do mundialu, nie może być inaczej. Nie zabraknie także dzisiaj kolejnej sondy i głosu wrocławian na antenie Radia Gra. Co więcej, zabierzemy was do kina Nowe Horyzonty, bo będziemy mieli dla was darmowe zaproszenia. Nie odchodźcie zbyt daleko, pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
11: Kaufland.

0: ze skrzyni, złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
1: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

na czwartek. Na popołudnie hity pełne słońca w radiu Gra FM. Słuchajcie, od jutra do kina Nowe Horyzonty będziemy was zapraszali razem z kinem, bo od jutra aż do 19 lipca, czyli do przyszłej niedzieli, będzie można oglądać kultowy letni dziewczyński film.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
9: Na paznokcie.
8: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
10: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.
3: Niestety, ale wciąż we Wrocławiu wiatr jest odczuwalny. Przed chwilą spoglądając w Radiu Grę na punkty pomiarowe umieszczone na rogatkach miasta, wieje nawet z prędkością do 35 km na godzinę. Temperatury w dziś całkiem przyjemnie mimo to, bo do 23 stopni Celsjusza pokażą maksymalnie wrocławskie termometry. Ciśnienie w normie 1013 hektopaskali. Popołudnie może być pochmurne, natomiast i do tego we Wrocławiu możliwe przelotne niewielkie opady deszczu.
4: Jest Radio Gra.

0: Fani piłki nożnej, fani mundialu mogli mieć wczoraj delikatny syndrom odstawienia. Nie było meczów na Mistrzostwach Świata. Sam się na tym złapałem. Dziwne uczucie, prawda? No to dzisiaj wracamy już do rywalizacji i to ho, jakiej, bo na Mistrzostwach zagrają o 22:00 Francja, jeden z pretendentów z Maroko. O, to drużyna mocno rozpędzona. Tutaj się może absolutnie wszystko wydarzyć. Ten mecz już dziś wieczorem, godzina 22:00. Polecamy waszej uwadze emocje gwarantowane.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
7: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej
11: masz. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Czas na lokalny raport o 14 w Radiu Gra FM. Sprawdzimy też, czym żyje kraj i świat.
18: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek trwająca sesja Rady Miejskiej Wrocławia. Dziś radni między innymi mają zdecydować o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nowa stawka ma ostatecznie wynosić 55 zł od osoby miesięcznie zamiast wcześniej zakładanych 57 zł. Po konsultacjach z miejskimi służbami finansowymi proponowana podwyżka ma być niższa niż pierwotnie planowano, a kwota 55 zł to wzrost o 13 zł 76 groszy w stosunku do obecnej opłaty. Do tego miejscy radni mają się dziś zajmować podwyżką opłat za parkowanie we Wrocławiu, a także wystosować apel do rządu o podwyższenie mandatów za złe parkowanie. Do tego tematyka profilaktyki alkoholowej, a także podsumowanie i zamknięcie miejskiego programu w zakresie in vitro, a my podsumujemy ten program w kolejnym raporcie Radia Gra za godzinę. A w tym jeszcze polecamy wybrać się z Wrocławia w region, zwłaszcza tym, którzy pasjonują się lotnictwem. Już 25 i 26 lipca na lotnisku w Świebodzicach odbędą się runwers, pokazy lotnicze.
17: W
16: programie m.in. pokaz akrobacji lotniczych. Tu można spodziewać się efektownych figur w powietrzu i sporych emocji. Będą także przeloty balonów na ogrzane powietrze. Dla chętnych przewidziano możliwość odbycia lotu widokowego balonem nad miastem i okolicą,
18: informował Bartek Paulus.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
18: W kalendarzu 9 lipca, a w Tatrach warunki iście zimowe. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. Ratownicy Topr odradzają wyprawy na najwyższe tatrzańskie szczyty.
20: Ponieważ ponad granicą 2000 metrów są opady deszczu, a wyżej deszczu ze śniegiem, więc na pewno będzie ślisko. To nie są warunki ani na raki, ani na raczki. Także proponujemy te wyjścia w niższe partie gór, czy wręcz nawet dolinne, albo co najwyżej Tatry Zachodnie.
18: Mówił zastępca naczelnika Topr Mieczysław Ziach. Lekko dziś we Wrocławiu może kropić deszcz, ale już na termometrach. Temperatura maksymalna prognozowana na dziś. Nasz redakcyjny Radia Gra pokazuje okolice 23 kreski na plusie, także bardzo sympatycznie. W nocy temperatura spadnie do mniej więcej 15 stopni. Wtedy też delikatnie wzrośnie ciśnienie, obecnie w granicach normy, na wrocławskich barometrach 1013 hektopaskali.
17: Popołudniowe, dzień dobry, pozdrawiam tych, którzy dołączają, witajcie, to jest Gra FM i Hity Pełne Słońca. Męskie granie na początek, a męskie granie we Wrocławiu pod koniec lipca, nieśmiało przypominam. A później Narcotic Trust i tak też zaczynamy tę kolejną czwartkową popołudniową godzinę w letnim klimacie. Marcin Siewski, dzień dobry.

0: Madonna właśnie wypuściła kolejny swój taneczny album w świat, a u nas klasyk Material Girl. Teraz będzie o tym, że dzisiaj jest sądny dzień dla szczególnie mieszkańców, którzy często parkują w centrum miasta, no i korzystają z parkomatów, płacąc w tychże parkomatach. No właśnie dzisiaj będziemy wiedzieli, czy niebawem zapłacimy więcej za parkowanie. Po stawkach wyliczonych w oparciu o obecną najniższą pensję zapłacimy minimum 4,80 zł za godzinę postoju. Obecnie są to 3 zł, przypominam, a za najdroższą godzinę w najdroższej strefie aż 12,40 mamy zapłacić. Dziś jest to 7,70 i tu akurat trzeba przyznać, że no ten wzrost byłby dosyć zauważalny, żeby nie powiedzieć drastyczny. Czy tak się stanie? Radni dzisiaj o tym decydują, a my trzymamy rękę na pulsie. Będziemy was o tym w Radiu Gra FM informować.
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.

0: pracę za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.

0: kub za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest...

0: Państwo południe z Radiem Gra FM, gdy ruszamy na wakacje, zabieramy książkę, audiobook czy może czytnik książek? Oto jest pytanie, z którym zwróciliśmy się do mieszkańców naszego miasta. Posłuchajmy.
1: Na czytniku, bo jest najłatwiej, nie dość, że łatwa czcionka świeci, można go zabrać z sobą, przechodzić od jednej książki do drugiej.
2: Audiobooki też się sprawdzają?
1: Ja się nie jestem w stanie skupić na nich. W książkę wchodzę do środka, jestem tam razem z tą książką, natomiast traktuję to trochę tak, jakby to gdzieś było w tle, gubię z nimi kontakt.
3: Najlżejsza jest jednak ta opcja z e-bookiem, z czytnikiem, czy smartfonem i audiobookami.
2: W tradycyjnej formie, czy może jakiś czytnik albo audiobook?
4: Tylko tradycyjnej. To jest sam fan przewracania tych kartek.
2: No i ten zapach książki.
4: Tak, taki stary z biblioteki najlepiej.
0: No, ja chyba osobiście jestem także tutaj zwolennikiem tych tradycyjnych książek, zdecydowanie. Ale co kto lubi, jak powiedział klasyk.
5: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wake up to Saint-Tropez, DJ Antoine. No może Saint-Tropez Wrocław nie jest, ale za to w mieście też może być fajnie, o czym jeszcze dzisiaj będę was przekonywała. A przed godziną 15 wsiądziemy do pociągu. Wcale nie byle jakiego. Nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
3: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Reklamie.
9: Lekko dziś we Wrocławiu może kropić deszcz, ale już na termometrach. Temperatura maksymalna prognozowana na dziś. Nasz redakcyjny radiagra pokazuje okolice 23 kreski na plusie, także bardzo sympatycznie. W nocy temperatura spadnie do mniej więcej 15 stopni. Wtedy też delikatnie wzrośnie ciśnienie, obecnie w granicach normy, na wrocławskich barometrach 1013 hektopaskali.

Dennis Lloyd i Mad World w Radio Gra FM. Czas na podróże, duże i małe. Te akurat będą koleją. I to czeskimi kolejami odbywały się, bo tutaj no, przewoźnik za naszej południowej granicy zaprasza do tego, aby odwiedzić ich kraj i zwiedzać go właśnie koleją, mając fajną opcję, dlatego że na jednym bilecie można podróżować i podróżować. I Zdenka na Leto. Tak się nazywa ta oferta, która no, zaprasza do podróżami pociągami przez 14 kolejnych dni. I to na jednym bilecie można zwiedzić kraj naszych południowych sąsiadów. Dobra opcja, prawda? Z Wrocławia mamy blisko, więc wsiadamy do pociągu, czeskiego pociągu i jeździmy. Bawcie się dobrze.

0: Z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: I to już 15, panie panowie, drodzy wrocławianie na zegarach, a to oznacza, że przed nami ostatnie lokalne wiadomości w raporcie, będą też newsy z kraju i ze świata.
9: Rafał Jędraszek, ten raport zgodnie z zapowiedzią sprzed godziny. Zaczynam od tematu podsumowania miejskiego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Wrocławia. Program realizowany był od 2019 do 2024 roku i przeznaczono na niego z budżetu miasta nieco ponad 4,5 miliona złotych. W ciągu 6 lat wsparcie finansowe otrzymało 997 par, a przeprowadzono 854 procedury medyczne. Efektem programu są na rodziny 336 dzieci. Od czerwca 2024 wsparcie dla in vitro jest finansowane z budżetu państwa w ramach rządowego programu.
10: Radio Gra ostrzega.
9: Wybieracie się z Wrocławia na wakacje do egzotycznych, ciepłych krajów. Pamiętajcie o tym, by korzystać tam z odpowiedniej wody. Jak mówi Radio Gra profesor Andrzej Gładysz, wrocowski zakaźnik, to zmniejsza ryzyko narażenia się na choroby związane z tamtejszymi bakteriami czy pierwotniakami.
11: Ma być to woda zawsze butelkowana i zawsze albo przegotowana, ale naprawdę, nawet jeśli się myje zęby, nie ma dostępu do wody przegotowanej, do jakiejś wody, to wtedy przynajmniej tą wodą mineralną należy tą szczoteczkę do zębów umyć i w ten sposób wypłukać jamę ustną.
9: Profesor Gładysz radzi również, by stosownie zabezpieczać się przed komarami, co zminimalizuje ryzyko malarii. Warto mieć ze sobą zapasy repelentów i sięgać po ubrania szczelnie przykrywające ciało, gdy na egzotycznych wakacjach wybieramy się w miejsca, gdzie komarów jest dużo.
10: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
9: Nietypowe prezenty na zakończenie szczytu w Ankarze podarował swoim gościom prezydent Turcji. To rewolwery i amunicja. Otrzymał go również prezydent Karol Nawrocki.
12: Czyli ale... nie wiemy, czy to jest rewolwer, którym można strzelać, czy nie.
13: Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał. Wszystkie przepisy prawne będą tutaj zachowane w Polsce.
9: Powiedział podczas rozmowy z Tomaszem Terlikowskim Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek ponownie. Zapraszam na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Dziś pierwszy ćwierćfinał mundialu. Francja zmierzy się z Marokiem. Spotkanie zapowiada się jako rewanż za półfinał mundialu w Katarze sprzed 4 lat. Francja prezentuje znakomitą formę podczas tegorocznego turnieju. Podopieczni Didiera Deschampsa wygrali wszystkie dotychczasowe mecze, pokonując kolejno Senegal 3-1, Irak 3-0, Norwegię 4-1, Szwecję 3-0 oraz Paragwaj 1-0. Trójkolorowi uchodzą za jednego z głównych faworytów do zdobycia tytułu. Maroko również imponuje postawą. Lwy Atlasu rozpoczęły turniej od remisu z Brazylią 1-1, następnie odniosły 4 zwycięstwa z rzędu. W fazie grupowej pokonały Szkocję 1-0 i Haiti 4-2. W 1/16 finału wyeliminowały Holandię po rzutach karnych, a w 1/8 finału pewnie wygrały z Kanadą. Dzisiejszy mecz Francja-Maroko rozpocznie się o 22 naszego czasu. Lekko dziś we Wrocławiu może kropić deszcz, ale już na termometrach. Temperatura maksymalna prognozowana na dziś. Nasz redakcyjny Radia Gra pokazuje okolice 23 kreski na plusie, także bardzo sympatycznie. W nocy temperatura spadnie do mniej więcej 15 stopni. Wtedy też delikatnie wzrośnie ciśnienie, obecnie w granicach normy, na wrocławskich barometrach 1013 hektopaskali.
8: Niech moc czwartkowego popołudnia będzie z nami i z wami. Tego się trzymając, kłaniam się po trzeciej, grając też hity pełne energii, a zaczniemy od klasyki absolutnie, bo tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. Dada ma to Tina Turner, a jest Simply the Best. Zna absolutnie cały świat. Marcin Miściewski, dzień dobry, witajcie.

0: Kiss in the Sky od Jasona Derulo, tu gra FM i hity pełne słońca. Maturzyści już się uśmiechają pełnym uśmiechem, zakładam, w większości, no bo we Wrocławiu egzamin dojrzałości zdało 85% tegorocznych maturzystów. Jest to więcej niż średnia krajowa, ta wyniosła 81%. Język polski z sukcesem w naszym mieście napisało 95% maturzystów, matematykę 89%, angielski 98%. No i to jest wynik także zdecydowanie wyższy niż średnia krajowa. No, najlepszy mamy z matmy, jeżeli chodzi o średnią krajową, bo u nas prawie 90%, a średnia krajowa to zaledwie 65% zdawalności z matematyki egzaminu dojrzałości. Wszystkim maturzystom z naszego miasta gratulujemy. Brawowe.
1: Reklama.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

0: Olivia Adams i Stranger. Lato na Pergoli. Zaczyna się w każdy czwartek. Dzisiaj kino pod chmurką, a już niebawem także piknik z policją. Rodzinne wydarzenie, na które was zaprosimy jeszcze przed 16 w Radiu Gra FM. Pozostańcie z nami. Za chwilę też sprawdzimy, co przyniesie nam Aura w najbliższych godzinach.
1: Reklama. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kabanosy, paluszki tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów, 4

0: 500 ml, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
1: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
2: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak wyprzedaż? To w euro!
9: Po reklamie.
10: Lekko dziś we Wrocławiu może kropić deszcz, ale już na termometrach. Temperatura maksymalna prognozowana na dziś. Nasz redakcyjny Radia Gra pokazuje okolice 23 kreski na plusie, także bardzo sympatycznie. W nocy temperatura spadnie do mniej więcej 15 stopni. Wtedy też delikatnie wzrośnie ciśnienie, obecnie w granicach normy, na wrocławskich barometrach 1013 hektopascal.
11: Jest Radio Gra.

0: Tomasz Melo i Jonas Brothers jeszcze przed godziną 16 w Radiu FM. Czwartek to dobra opcja na kino, kino plenerowe? No pewnie, że tak. Lato na Pergoli zaprasza 21.30 na Leżaczkach. Dzisiaj zobaczymy film La Grazia wieczorową porą, a już za dwa dni nie tylko dyskoteka i salsoteka wieczorem od godziny 18. Poza tym w sobotę gorąco polecamy wam piknik z policją. Mnóstwo atrakcji, służby mundurowe przygotowały atrakcje dla całych rodzin. Start tego wydarzenia na Pergoli 11 już od godziny 11, czyli warto być, planujcie sobie na Pergoli, fajnie jest, wiadomo.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka ZOO.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też. To poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
14: Czwartkowe popołudnie w Gra FM nabiera rozpędu. To już 16:00, to czas na wiadomości z kraju i ze świata.
15: Prokuratura zawnioskowała o uchylenie immunitetu senatorowi Koalicji Obywatelskiej Marcinowi Zawile. Chodzi o sprawę z czasów, gdy polityk był prezydentem Jeleniej Góry. Na konferencji w Prokuraturze Krajowej był reporter Michał Krasoń, z którym się teraz łączymy. Witamy.
16: Dzień dobry.
15: Michale, o jakie konkretnie nieprawidłowości chodzi?
16: Według śledczych Marcin Zawiła, będąc prezydentem Jeleniej Góry, miał przydzielić lokal mieszkalny z pominięciem przetargu. Później został on sprzedany jego najemcom z 99% bonifikatą.
17: Ten przydział tego lokalu odbył się z niedochowując określonych form, ponieważ takie lokale powinny być publiczne, znajdować się w publicznym wykazie i to daje prawo każdemu mieszkańcowi. I tej procedury ofertowej tutaj nie zachowano.
16: Wyjaśnia Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego. Jeśli Senat zgodzi się na uchylenie immunitetu lub Marcin Zawiła sam się go zrzeknie, prokuratura przedstawi mu zarzut nadużycia uprawnień. Za to grozi nawet do 10 lat więzienia. Sprzed prokuratury krajowej Michał Krasoń.
15: Ten czwartek to na wielu uczelniach ostatni moment na decyzję, gdzie kandydaci będą chcieli studiować od października. Dziś kończy się rejestracja na studia, między innymi na Uniwersytecie Warszawskim. Jakie kierunki wybierają kandydaci?
18: Finanse i rachunkowość.
19: Dlaczego właśnie ten?
18: Po prostu przekonali mnie ewidentnie i zainteresowały ten temat i tak planuję się rozwijać dalej chyba w tym kierunku.
19: Dzisiaj środek wakacji, ale duży ruch tutaj na uczelni, dużo się dzieje.
18: No tak, obrony, jeszcze raz obrony i rekrutacja.
19: Na jaki kierunek? Jak pani złożyła?
18: Filologia polska. Teraz wreszcie wakacje po długim czasie.
19: Jakie plany na te wakacje?
18: Trochę pracy, trochę odpoczynku, wszystkiego po troszku.
15: Usłyszał na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego reporter Michał Dobrołowicz.
20: Wiatr wciąż odczuwalny we Wrocławiu. Północno-zachodnie powiewy osiągają prędkość powyżej 30 km na godzinę. W nocy prognozy mówią o uspokojeniu się wiatru, co najmniej o połowę. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje 1013 hektopaskali. Do jutra ciśnienie lekko wzrośnie, ale dopiero od nocy. Kiedy? to temperatura spadnie do poziomu 15 kreski powyżej zera, a jutro wrocławskie termometry maksymalnie wskażą 25 stopni Celsjusza.
14: Kto już ma fajrant, kto może uznać czwartkowe popołudnie za zaliczone, odkaczone i można się teraz oddać strefie przyjemności popołudnia. A ja wiem, że jeszcze pewnie jest kilka obowiązków, zatem cokolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście, chcemy być z wami z hitami pełnymi słońca. Po czwartej w Radiu Gra FM Justin Bieber, Nicki Minaj na początek i Fleetwood Mac. Marcin Misiewski, dzień dobry.

0: Absolutna klasyka gatunku. Mówiłem o tym, że dzisiaj będą bilety do kina Nowe Horyzonty. No to druga pula, tym razem na dokument, wyjątkowy dokument o człowieku, który stworzył pewną kurę. Film o światowej sławie lalkarzu Łukaszu Puczko w małej podlaskiej wsi buduje on kurę. Tak, tak. Kura ma stać się symbolem lokalnego protestu. Podczas pracy nad gigantyczną lalką jego życie spłata się z losami uchodźców uciekających przed wojną. Ten dokument, czyli co do kury, możecie zobaczyć w kinie Nowe Horyzonty, słuchajcie, z biletami od nas, a ten film Nowe Horyzonty wyświetlą 10, 13 i 15 lipca, a my mamy dla was podwójne zaproszenie, aby ten film zobaczyć osobiście. Napiszcie SMS-a darmowego na 3002, hasło kury, napiszcie też do nas wasz adres mailowy, żebyśmy mogli wam takie zaproszenia wysłać. 3002, czekamy na darmowe SMS, które wysyłacie do nas z hasłem kury, jeżeli chcecie zobaczyć ten film w Nowych Horyzontach. A warto, polecamy.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Cardor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.

0: godziny 16, sobota od 12 do 1 nocy i w niedzielę do 20, do 22 będzie można, no właśnie, smakować kuchni z absolutnie chyba każdego zakątku naszego świata, na czele z tą azjatycką, południową, czy też polską, bo tutaj smakowitości naszego kraju też brakować nie będzie. A i coś do popicia też się znajdzie, jedno kraftowe z pianką, a i owszem, polecamy, przyjemności, no i smacznego już teraz życzymy.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: To jest Sydney Polak, ja otwieram wino z PZ-em. To zawsze jest to jakaś propozycja na wieczór ze swoją dziewczyną, prawda? Żeby nie było wątpliwości. Są też inne, o których też jeszcze dzisiaj pewnie zdążymy wam powiedzieć w Radiu Gra FM. A gdyby jeszcze tylko pogoda się zgadzała. A sprawdzimy to dla was za chwilę.
2: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Po reklamie.
8: Wiatr wciąż odczuwalny we Wrocławiu. Północno-zachodnie powiewy osiągają prędkość powyżej 30 km na godzinę. W nocy prognozy mówią o uspokojeniu się wiatru, co najmniej o połowę. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje 1013 hektopaskali. Do jutra ciśnienie lekko wzrośnie, ale dopiero od nocy. Kiedy? To temperatura spadnie do poziomu 15 kreski powyżej zera, a jutro wrocławskie termometry maksymalnie wskażą 25 stopni Celsjusza.
9: Słuchasz radia Gra FM.

0: Galaxy od Kongs w Radiu Gra FM. Póki co żyjemy mundialem i tym, co dzieje się za wielką wodą w piłce nożnej, ale przypominam, że we Wrocławiu na Tarczyńskiej Arenie już w sierpniu, także wyjątkowy mecz, towarzyski mecz pomiędzy legendarnym Manchesterem United a AC Milanem. Słuchajcie, to będzie mecz, który będzie odbywał się właśnie w naszym mieście na Tarczyńskiej Arenie. No i to jest propozycja także dla fanów piłki nożnej nie do pominięcia, nie do odrzucenia. Chyba są jeszcze jakieś wejściówki ostatnie z tego, co słyszałem, więc warto być czujnym, żeby nie przegapić tego święta futbolu w naszym mieście.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Radio Gra.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki. 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
9: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Zaporuj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
1: Na zegarach 17, słuchajcie Radia Gra FM. Sprawdzamy dla was, czymże kraj świat. Czas na serwis informacyjny.
2: Limity wynagrodzeń lekarzy do 240 zł brutto za godzinę. To zmiana, która będzie wprowadzana w pierwszej kolejności. Tak deklaruje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grynda po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmowy dotyczyły najnowszego pakietu reform, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach. Przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie cały czas jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, kiedy wobec tego limity wynagrodzeń formalnie mogą zacząć obowiązywać?
3: Najwcześniej jesienią, bo to wymaga teraz zmian ustawowych. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grynda zapowiada też, że w dalszym kroku pojawi się obowiązek pracy lekarza w szpitalu na co najmniej pół etatu.
4: Te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta. Przynajmniej pół etatu to jest ta granica, w której chciałabym dzisiaj widzieć medyków, którzy widzą tego pacjenta nie tylko przy zabiegu.
3: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski krytykuje ten pomysł i przekonuje, że przywiązanie lekarza do jednego szpitala zmniejszy jego gotowość do leczenia w innych placówkach.
5: Ministerstwo tę uwagę przyjęło. Jak dalej będzie z procedowaniem. Tego jeszcze nie wiemy. Konkretów nam zabrakło.
3: Konkrety mają być wypracowywane w powołanym dzisiaj kolejnym zespole do spraw tej reformy w Ministerstwie Zdrowia i za tydzień z przedstawicielami związków zawodowych w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
2: Paryż zamieni się dzisiaj w prawdziwą twierdzę. Francuska policja szykuje się na możliwe zamieszki w związku z wieczornym meczem francuskiej drużyny na mundialu. O 22:00 w Bostonie trójkolorowi zmierzą się z reprezentacją Maroka w pierwszym ćwierćfinale tych mistrzostw. O szczegółach z Paryża korespondent Marek Gładysz.
6: To już niestety stało się w Paryżu w cudzysłowie tradycją, że po piłkarskich pojedynkach reprezentacji Maroka z trójkolorowymi grupy chuliganów, głównie z rodzin afrykańskich imigrantów spod paryskich przedmieść, wywołują zamieszki wokół pól elizejskich w centrum miasta, atakują policjantów, próbują podpalać samochody i pojemniki ze śmieciami oraz rozbijać sklepowe witryny. Z tego powodu porządku strzec tam będą wieczorem nadzwyczajne siły policji. Okoliczne stacje metra zostaną zamknięte.
7: Słońce czasami we Wrocławiu mogą jeszcze lekko gdzieniegdzie przykrywać chmury, ale raczej powinno nam potowarzyszyć do samiuśkiego zachodu. Ten dziś o 21.06. Barometr Radia Gra wskazuje poziom 1013 hektopaskali, zatem ciśnienie w normie, ale za kilka godzin zacznie delikatnie rosnąć. W nocy wrocławskie termometry pokażą najmniej 15 stopni Celsjusza, jutro maksymalnie 25 kreskę.
1: Klasyczna, tradycyjna piątka po piątej zbita, no to witam was serdecznie i pozdrawiam tych, którzy dołączają, ludzi pracy i po pracy i tych, którzy śmigają gdzieś autem po mieście albo okolicach Wrocławia. Dzień dobry, Marcin Wiśniewski, witajcie. Hot and cold od Katy Perry teraz, czyli prawie tak jak na dworzu. Raz ciepło, a raz zupełnie inaczej. Gramy.

Dzisiaj dużo filmowych propozycji mamy dla was. Nie inaczej będzie i tym razem, dlatego że dokładnie od piątku, 24 lipca startuje wieczorne kino pod chmurką we Wrocławiu. Na rynku w ramach 26 już festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. Bezpłatnie obejrzymy tam 10 filmów pod chmurką. Będą klasyki, będą też nowości, filmy, które znamy i lubimy. A warto sobie już teraz rezerwować czas, żeby tego miejsca nie przegapić. Tylko żeby jeszcze pogoda się zgadzała, ale ma być dobrze, tak wybiegając odrobinę w przyszłość meteorologiczną, patrząc na te długoterminowe prognozy dla Wrocławia. Zatem rezerwujemy czas, bo warto.

0: Żeby poszukać dobrych pogodowych informacji, trzeba sięgnąć do końca tygodnia, bo od przyszłego tygodnia ma być już zdecydowanie cieplej i słoneczniej we Wrocławiu na Dolnym Śląsku, jak i w wielu innych miejscach Polski. Nad morzem, no właśnie. Dla tych, którzy się wybierają, chyba też, ale tu chyba nie jest przypadkowe. Sprawdzamy najnowszą aurę już za chwilę w Radiu Gra. Pozostańcie więc z nami.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 lat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem. Za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka ZOO.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kabanosy, paluszki tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone, niesolone Bacador, 250 gramów, 11,49.

Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.

0: za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Słońce czasami we Wrocławiu mogą jeszcze lekko gdzieniegdzie przykrywać chmury, ale raczej powinno nam potowarzyszyć do samiuśkiego zachodu. Ten dziś o 21.06. Barometr Radia Gra wskazuje poziom 1013 hektopaskali, zatem ciśnienie w normie, ale za kilka godzin zacznie delikatnie rosnąć. W nocy wrocławskie termometry pokażą najmniej 15 stopni Celsjusza, jutro maksymalnie 25 kreskę.
5: To jest Radio Gra.

0: King of the Jungle na finał naszego spotkania. Kłaniam się, pozdrawiam was serdecznie, dziękując za to nasze spotkanie. Jutro, piątek, 13, więc powoli będziemy wspólnie też witali weekend w Gra FM. Marcin Misiewski, wszystkiego dobrego, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
2: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
8: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250

0: i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
3: Jest szansa na współpracę, choć dzisiaj zabrakło konkretów. Tak przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej oceniają rozmowy z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Spotkanie dotyczyło najnowszego projektu reform w ochronie zdrowia. Przypomnijmy, jest w nim m.in. propozycja wprowadzenia górnego limitu zarobków medyków do 240 zł brutto za godzinę. Jakie są najważniejsze ustalenia?
4: Najważniejsze według prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego jest to, że w planie jest teraz seria konsultacji, nowych pomysłów właśnie ze środowiskiem medyków. Lekarze zwrócili tu uwagę, że limity zarobków lekarzy w publicznych szpitalach mogą doprowadzić do wzmocnienia sektora prywatnego, a oni tego nie chcą.
5: Ministerstwo tę uwagę przyjęło, zadeklarowało, że nie jest to celem dzisiaj rządzących prywatyzowanie systemu. To również przyjmujemy za dobrą monetę.
4: Rozmowy tutaj dotyczyły też całkowitego odpolitycznienia sektora ochrony zdrowia w Polsce. Tu też jest wspólna wizja i zgoda. I samorządu lekarskiego, i Ministerstwa Zdrowia. Pozostaje tylko pytanie, kiedy i jak formalnie tę zmianę uda się wprowadzić. I tego mają dotyczyć właśnie kolejne planowane spotkania. Sprzed Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, Michał Dobrołowicz.
3: Produkcja idzie pełną parą na tyle, na ile pozwala dostępność surowca. Polscy producenci pelletu chętnie odpowiedzą na duże zapotrzebowanie, ale problemem jest podaż drewna. Interweniujemy w sprawie wysokich cen pelletu i właśnie jego dostępności, o czym alarmujecie nas. Beniamin Kubiak-Piłat, rozmawiałeś z przedstawicielem producentów. Na czym jego zdaniem polega problem?
6: Tegoroczna podaż drewna to blisko 37 milionów metrów sześciennych surowca, czyli o 2 miliony mniej niż w ubiegłym roku. By pokryć całe zapotrzebowanie, potrzeba aż 41 milionów. Pelet to produkt uboczny pracy z drewnem. Jeśli nie ma surowca, nie ma paliwa grzewczego, mówi Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
7: Jeżeli te 4 miliony nie wchodzą na rynek, to nie powstaje z nich trocina. Jak nie powstanie z nich trocina, to nie powstanie z jej pelet. Tego peletu po prostu nie może być więcej, bo nie ma z czego go wytworzyć.
6: Według prognoz do 2035 roku zapotrzebowanie na pelet w Polsce może wzrosnąć nawet dwukrotnie.
2: Wiatr dziś miał być nieco łaskawszy, w sensie spokojniejszy, ale wciąż dosyć się mocno wiało. Podobnie jak wczoraj, powyżej 30 km na godzinę osiągały prędkość północno-zachodnie powiewy. W nocy w końcu ma się wszystko już uspokoić, a jeśli chodzi o temperaturę, to ta z czwartku na piątek spadnie do mniej więcej poziomu 15 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia maksymalnie 25 kreska na wrocławskich termometrach. Lipcowe deszcze to dla chłopa kleszcze. No na kleszcze to na pewno trzeba uważać, jeżeli wybieracie się do lasu. Przemek Grabowski, witajcie. Czwartkowo z Radiem Gra na wakacjach. Mam tutaj wasze ulubione hity. Za chwilę Timberg, czyli tak naprawdę Avicii. Jeden z jego pierwszych hitów, Sick Bromance, ale teraz Dawid Podsiadło i jego sezon.

Ktoś nowy, wielki hicior od zespołu wideo w Radiu Gram i za chwilę w głośniku też tak jakby ktoś nowy. Kaira to Polka, o której mogliście już słyszeć, nawet w Stanach Zjednoczonych już o niej słyszeli. Zaśpiewa swoje Sała. No i wrócimy także do winylowej klasyki, co by tu wrzucić na gramofonie z czarnego krążka dzisiaj. No to chyba już wiem, pojawi się CC Catch, Backseat of Your Cadillac.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: Nowy sezon programu LOL, kto się śmieje ostatni, gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Luciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariuszka Łamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
6: Tu jest jakby luksusowo.
5: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
7: Po reklamie.

chłopaków z Walk the Moon na rockowo, no i będzie na rockowo, bo Rolling Stonesi mają już swoją nową 28. płytę Foreign Tongues, tak? Jesteśmy już po premierze, z tej okazji w Londynie na dachu jednego z ekskluzywnych hoteli odbyła się specjalna impreza, były gwiazdy, był Mick Jagger, no cały zespół był i także zacni goście, wśród nich na przykład aktor Sacha Baron Cohen czy Christian Louboutin, było tam trochę tych gości, ale nie tylko oni mogli się bawić, bo Londyńczycy zobaczyli także wielki pokaz dronów, taki light show na niebie, 500 dronów wykonało słynny języczek, czyli logo The Rolling Stones. No to czekając na nowe hity od rolników, posłuchamy nowości na lato. W radiu gra słoneczne Afro House, Shimza i Jarko w numerze Fire Fire.

w radiu gra, ale buja, prawda? Zrobili to David Guetta i Alok, ale żeby nie było, że za mało tutaj gitary, słuchajcie, gramy. No to będzie za chwilę też takie lekko, nawet bardzo gitarowe granie, bo za chwilę Baim, Beata Kozidrak i przyjaciele zespołu, no i słynna Biała Armia.

0: za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis spółka z o.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Po reklamie.
8: Wiatr dziś miał być nieco łaskawszy, w sensie spokojniejszy, ale wciąż dosyć się mocno wiało. Podobnie jak wczoraj, powyżej 30 km na godzinę osiągały prędkość północno-zachodnie powiewy. W nocy w końcu ma się wszystko już uspokoić, a jeśli chodzi o temperaturę, to ta z czwartku na piątek spadnie do mniej więcej poziomu 15 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia maksymalnie 25 kreska na wrocławskich termometrach.
9: To jest Gra FM.

0: piosenki, przy których po prostu nie da się nie poruszać. I to jest właśnie taki hit, nawet jak ktoś siedzi i za kółkiem, to też na pewno chciałby tam pokręcić ciałkiem. Do tego przeboju zespołu ABBA, Take a Chance on Me. Zostańcie z Radiem Gra, bo po 19 jeszcze więcej hitów na wakacje. No i będzie trochę klasyki. O, proszę bardzo, dawno nie było chłopaków z Bad Boys Blue. Tylko ciekawe, która to będzie piosenka. To przed wami.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: Też, to poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serbs. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serbs możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serbs.
14: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
16: Po reklamie.

Cold to say I love you, wersja naszego DJ-a Brave'a z Polski. Stevie Wonder, jak usłyszał, to podobno też zatańczył. Przemek Grabowski, witajcie na wakacjach czwartkowo z Radiem Gra. Obiecałem winylowe klasyki, no to proszę bardzo, mam tutaj na czarnym krążku także albumy i hity tych chłopaków. Bad Boys Blue, ostatnio znów w Polsce na koncertach i teraz w Radiu Gra na koncercie. You're a woman, I'm your man.

Fafarda, która bije rekordy nie tylko w Polsce, ale u siebie w domu w Czechach też potrafi wypełnić stadion. Zdziwieni? No, takie rzeczy się dzieją. Zostańcie z nami, bo wrócimy do muzyki Enrique Iglesiasa. Kto pamięta, jak śpiewał na początku kariery Rhythm Divine, co przed wami? Za chwilę też Shouse w klubowym Only You.

0: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, ulica Tadeusza Kościuszki 29. Telefon 71 346 0079. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
4: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.
8: When you

0: Saint Elmo's Fire to John Parr. A teraz DJ, który już szykuje się na swój występ w wakacje w Polsce, ma być w Trójmieście na dwóch imprezach w Stoczni Gdańskiej, to Anima, mistrz elektroniki, mistrz wizualizacji, ale on ma tyle sprzętu i tak wielką scenę, że nie może zbyt mocno wiać. A ostatnio nad Bałtykiem to, no to wieje naprawdę mocno. Zrobiło się sztormowo. Anima już odwoływał swoje festiwalowe występy właśnie ze względu na wiatr, dlatego trzymajmy kciuki, żeby akurat w sierpniu się uspokoiło. Anima w Radiu Gra i jego Beautiful.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: I Can't Wait to Bob Sinclair i Kajsa, nasza taneczna nowość na wakacjach z Radiem Gra dla wszystkich maturzystów, dla wszystkich, którzy zaliczyli, dla tych, którzy niestety nie zaliczyli, bo co się okazuje, że no już jesteśmy oficjalnie po wszystkich wynikach i co piąty maturzysta nie zdał niestety w tym roku egzaminu dojrzałości, no to może w 2027. Zostańcie z nami, za chwilę zaśpiewa Artur Gadowski.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Po reklamie.
4: To jest...

0: To jest Gra FM.
1: Dame tu mano! I venga conmigo!

Wakacyjne melodie, tak dosłownie, melodii. To Sigala, słonecznie w Radiu Gra. Zostańcie z nami, bo po 20 powiem wam, kto zaśpiewa w trakcie finału na Mundialu, bo wiadomo, że to będzie takie muzyczne wydarzenie, tak jak w trakcie amerykańskiego Super Bowl. Tak więc już wyłoniono skład. Kto zaśpiewa, szczegóły za kilka minut.

0: 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abrakreskameble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska. Mega paka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Po reklamie.

do tego także ruszamy się na wakacje jak Taylor Dane i słynny disco hit Talent to My Heart. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo po 20. Dzisiaj wracamy na Mundial. Chłopaki trzymają kciuki. Będzie kolejny długi wieczór, zarwana nocka, ale już też wiadomo, kto zaśpiewa w trakcie finału tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Tak więc w przerwie meczu zaśpiewają, uwaga, Justin Bieber, wiadomo. Pojawi się także królowa Madonna. Shakira musi być obowiązkowo, ale także królowie K-popu, czyli ekipa BTS, czyli będzie wiele emocji sportowych, ale także tych muzycznych.

0: rana.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
0: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
0: Wygodnie i za darmo.
1: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: To jest Gra FM.

Robert Miles chciał kiedyś zrobić kawałek na wschody słońca, na powroty z klubowych imprez i właśnie wtedy stworzył Children, gdy ludzie wracali o świcie do domu. Niezapomniany dream dance, klasyka tego gatunku, no i mistrz Robert Miles. A teraz nowy mistrz, DJ Yearbox, który proponuje nam już drugi hit w ciągu ostatnich miesięcy. Robi klimat, posłuchajcie jak leci. Nasza nowość na wakacje w Radiu Gra. Yearbox i jego Babylon.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Disco Hitcher na świętowanie, po prostu celebration od ekipy Cool and the Gang. Mogą świętować także fani K-popu, no i członkowie zespołu BTS, którzy pobili swoje rekordy także w Londynie. Na dwóch koncertach ostatnio 6 i 7 lipca bawiło się ponad 130 tysięcy osób. 130, no to naprawdę sporo. Ale są takie imprezy, które biją także rekordy w Polsce i to są imprezy, a nawet festiwale z muzyką Eurodance. Naprawdę, ludzie wciąż chodzą i słuchają Eurodance'ów. No i tutaj mistrzowie Eurodance'ów, Luna z ekipą, słynne Mamboleo.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.

Trudno się nie zgodzić tutaj z podmiotem lirycznym, że życie jest jak taka kolejka, jak taki roller coaster, niezapomniany hit, warto wracać do jego muzyki, to Ronan Keating. No i kolejne muzyczne zadanie, kto pamięta, w jakiej grupie śpiewał Ronan Keating? Jeżeli ktoś wiedział, że Boyzone, no to brawo, piątka od prowadzącego, a nawet szóstka. Teraz kolejny winylowy klasyk na wakacjach. Czas rozgrzać gramofon wieczorowo. Tragedy od Bee Gees.

0: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: No może olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: To jest Gra FM. A ty

No i może warto przypomnieć sobie w wakacje ten słynny film, bo to przecież piosenka z tej produkcji Dirty Dancing. Ja nie wiem, dlaczego to przetłumaczono w Polsce na wirujący seks. Z filmu Wirujący seks. I've had the time of my life. Teraz wirująca na plaży. To Ina, która ma słoneczną nowość. Polecam na wakacje z Radiem Graje i Morenito. Zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: Bo w Media Expert taniej ma.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz radia Gra FM.

0: a jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4.
1: I Know You Want Me, imprezowo Pitbull w radiu gra, a teraz imprezowy klasyk. Tańczą starsi, tańczą młodsi, tańczą w szczególności ci, którzy może podpisali ostatnio kredyt hipoteczny na 20-30 lat. No, może to trochę czasu, ale macie swój kawałek podłogi. Mister Zup z radiem gra na wakacjach.

0: reklama.
1: Dyskontowe Acid Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
0: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: To jest

Radio Gra. Hity pełne słońca.